0: ntate.
1: Ke kopela mme malo go thodi le tsiye. Ya ntse itshupa ke kopela le ntate ka lele mofoka ya ntse itshupa. Ke a leboga hle mongaka ke ikokobetsa.
0: Ke a o leboga mogatu wa waka.
1: Ke a leboga.